O politicino alo sari pesas de su 3 september, tai sai glasura sas gata gina de andepaluno curco, e opozicia e lo le zelenica e sas e socialdemocratena, venste partiet, milio partiet, tai senten, line ekšelef tavardeste šov mandatura, karink ekšelef tavardeste trin mandatura, kai line ti de partijena. Aga anaxie Magdalena Andersson te kerel bu ucite zuma velte keravel je kregeriungo, te ameanda Radio Romano sete su nascatar dui rom sarvona čaren pa kado alo saripe. Tumešune naso penel o proces liedare pe romani includaci ando Helsingbori o Stefano Kucikov te o Rafael Šope kaj si sam ornare pe romani includaci ando Štokolm. Taj me, kondav tume klašu deskatar o Radio Romano anda studiosim u Adam Parno Šope.